Kreatovci on tavaj sinok, kiha na vesta magoma. Nehjavon. Ek tovci, kautna mahoma. Atsimona ego nekamona. Egoanma, egimigosia. Egoma, waskamtek. Kake, kamionagon.